z pistolniki już od stworzeni Ameryki, że na końcu kariery aż budą krew cedzić, cery budą dziedzić jejich rewolwery. A tak to chodzi z pistolniki już od stworzeni.

gdyż wozy ze zora przegrać i prach, gdy kąci pokora, a gdy zacina.